Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywienie to wiarą. Módlmy się wspólnie do Zbawiciela za nasz.